matasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsia yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsia yombanike iri kufakaza mabasa yomuchindawo.

Tiso Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nacional 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.

Kuhamba padokono padokono chirongwa chedo nguva chedo ndejona mvumba mwejo ose kunomose soma kumashana chirongo mona tapeja kozo ngoma jakaimbwa nde traimo bande ino ana matende zvaka daroko vanga vosemba ngozvo kuti makakurumidza kundiseka musati maona zviri mberi zvakashata kuseka tisati taona kuti ngazvipi zvinodonga zvosizeteka mberi tisazosekana nguva chedu ndijona chiri kuhamba padoko nopadoko mvumba mwejo ose kunomboseswa makumashanu najishanu tomboenda kozwa inokozvo ngoma yakaimbwa ndimapinyano ositi zvemazondisiya kuno amusandidiwo here tenda kozwa ino ngoma iyo yakaimbwa ndimapinyane.

0: Mateusz. Mushikitoro wangu auchaite kushandisa wamweka.
1: Hino, ungashandisa ere mushikitoro kuita musiwo kana kuti window kuitira kuti nthunga jisapinda.
0: Indangariro yakanaka, ndingashandisa kupfimba chitumba.
1: Azviti. Mushikitoro auiti kutamba ndiwo. Auiti kuveja ndiwo kana kupfimba chitumba. Nokutopisa azvitenderwi.
0: Ndazwa. Mushikitoro unoshandiswa kudzivirira nthunga.
2: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.